worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: klubu wolno. One szypa trzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Opole. Opole. Opole.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Daj mnie!
1: Reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Kacper Michalak, witajcie w Opolu i na Opolszczyźnie w kolejnym dniu sierpnia. Dziś dzień numer 13 i dobrze, że nie jest to piątek, ten przyjdzie dopiero jutro. Zatem mamy czwartek, imieniny Diany i Hipolita. Wszystkiego najlepszego dla Was, a jeśli jesteście leworęczni, no to świętujecie dzisiaj podwójnie. W kalendarzu mamy również Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Dzień w Opolskim dopiero wstaje, jest rzeźko, a termometry pokazują 11 stopni. Dziś maksymalnie 26.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Minęła 6, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyryspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Raba.
11: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
12: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
11: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
10: Marcin Romanowski do zmiany władzy przebywał w Budapeszcie, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Orbana azyl polityczny. Jego obrońca przekazał, że złożył wniosek o wydanie listu żelaznego, który miałby pomóc wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach. Przypomnijmy, poseł PiSu jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Nie żyje 7-latek, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził Szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
13: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
10: Mówi rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło przez zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut leżał na dnie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK2 Sport.
10: Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. To pierwszy w tym sezonie finał Świątek. W decydującym meczu może zagrać z Jeleną Rybakiną lub Coco Gauff. Dzięki awansowi Polka wróciła na 7 miejsce w rankingu WTA. Jeśli zdobędzie pierwszy w tym roku tytuł, będzie na 5 pozycji. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w Mistrzostw Europy w Birmingham w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci medal biało-czerwonych. Anita Włodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed zajął 6 miejsce w finale biegu na 400 metrów. Xavi Hernandez został nowym selekcjonerem reprezentacji Holandii. 46-letni Hiszpan podpisał kontrakt do Mistrzostw Świata w 2030 roku.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: No w końcu się podbudowała, w końcu się odbudowała, w końcu z powrotem zdobyła nasze zaufanie i możemy patrzeć na tą piękną grę Igi Świątek w finale. Będziemy trzymać mocno, mocno kciuki, jak za nas samych, żeby przeżyć czwartek.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
1: Bo jutro już piątek, ale będzie cudownie. Bryska na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dawid Wajda, czuję jeszcze raz. Dzień dobry.

Lubię na końcu ten basik, jakby się po prostu ziemniaczki wysypały. Ziemniaczki bardzo dobrze się kojarzą z jedzonkiem, jedzonko się bardzo dobrze kojarzy ze wszystkim, po prostu, no tak to działa. Najlepsze polskie hity i T-Love w Radio SK 2, 11 minut po 6. Słuchajcie, ja to jestem spryciarz. Nie wiem, wielu z was pewnie próbowało wczoraj zrobić zdjęcie zaćmienia słońca. Ja najpierw wyczytałem przez internet, że jak sobie zasłonię telefonem oczy, w sensie będę patrzył tylko na ekran, a zrobię sobie cień na oczach, żeby słońce prosto mi w oczy nie patrzyło, to tak jakby przez telefon na to zaćmienie mogę patrzeć. Jednak jak najbardziej te soczewki tam zmieniałem w tych profesjonalnych ustawieniach telefonu, żeby wszystko tak przyciemnić, żeby to słońce było widoczne, to jednak nie wychodziło. Nie dało się zobaczyć nic z zaćmienia słońca, ale pomyślałem, wezmę okulary przeciwsłoneczne i przyłożę do obiektywu w telefonie. I wiecie, co zadziałało? Udało mi się fajne zdjęcie nawet zaćmienia słońca zrobić i nawet mogłem na bieżąco na ekranie telefonu patrzeć na to zaćmienie bez ryzyka, że coś się ze wzrokiem stanie złego. I tak sobie myślałem, ale to jest wydarzenie, to zaćmienie słońca. Ostatnie tak duże zaćmienie słońca na naszym terenie było widoczne i wczoraj o tym wspominałem na antenie. 27 lat temu. Wiecie, co było 27 lat temu? Albo czego nie było 27 lat temu? Nie było jeszcze smartfonów na przykład 27 lat temu. No, internet dopiero raczkował. I może w tym kierunku dzisiaj byśmy porozmawiali, bo to jest wspomnień czar. Młodzi nie znają. O, tak to można sobie powiedzieć. Chciałbym zachęcić was do dzwonienia do radia, do wysyłania głosówek na naszym radiowym messengerze. Nasz numer telefonu 726-826-826, a messenger no to messenger. I słuchajcie, pytanie na dziś. Czego nie było 27 lat temu? Dajcie znać.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Ich troje w Radiu SK2. No 27 lat temu było ich troje, a jeszcze sobie nie sprawdziłem. Ich troje, trzeba sprawdzić, czy było w 99 roku. Tak? Dobrze mówię? Ich troje. Swój trzeci album studyjny. Ohoho, to oni grają i grają. Misie kochane, oni grają i grają i do tej pory grają. Pytanie, czego nie było 27 lat temu? Ze mną już na antenie Wiola, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witam, witamy ciebie, Wiolu. Bo o tym zaćmieniu słońca, tak, od tego wyszliśmy, bo to się raz na 27 lat przydarzyło, że takie było fajne 27
1: tak,
0: lat temu.
1: Tak, teraz... ja też wczoraj patrzyłam, małżonek dał mi maskę od spawania.
0: Proszę bardzo, czyli tak. Ty profesjonalnie byłaś przygotowana do tego.
1: Byłam, oczywiście, no jako chemik i fizyk, no to koniecznie musiałam, no, kochani, to obejrzeć.
0: Ale jest zjawisko, nie?
1: Jest naprawdę, no kurde, zapiera dech w piersiach, jak no. Się tak patrzyło, pięknie było widać.
0: Że słoneczko znika jakby, nie?
1: Tak, tak. A potem ale się... daje do myślenia, słuchaj, tak, co tak. My byśmy zrobili, jakby to słoneczko naprawdę nam zniknęło.
0: No.
1: Człowiek sobie nie daje, wiesz, do głowy, nie pomyśli, jak my jesteśmy odzależnieni od tego słoneczka.
0: Ale kiedyś właśnie nie mieliśmy takich problemów, dzisiaj dużo czytamy, mamy właśnie wszystko, tak. Co jest potrzebne do tego, żebyśmy byli mądrzy.
1: No jesteśmy
0: chwilą...
1: bardziej świadomi, nie? Wszystkich
0: dwie sekundy
1: i życia.
0: Szybko sprawdziłem, czy ich troje było, czy nie było. Tak to musiałem encyklopedię jakąś otwierać, czy coś. A tu proszę bardzo. Dzisiaj się skupiamy na tym właśnie, czego 27 lat temu nie było. Jakbyśmy sobie mieli uzmysłowić, jak dużo czasu minęło od ostatniego takiego zaćmienia słońca w Polsce. Czego nie było, Wiolu, 27 lat temu?
1: Ja wpadłam na to i na pewno nie było Wi-Fi. Takiego domowego przesyłu właśnie. Bezprzewodowego.
0: W sensie w Polsce na pewno nie było. Ono podobno raczkowało już gdzieś w Stanach i tak dalej, ale w Polsce nie było.
1: U nas nie było.
0: Wi-Fi na kablu u nas było wtedy, już to na pewno.
1: To coś na kablu.
0: Jak z Prodigem, to też...
1: No właśnie, dokładnie tak. No ale też niektórzy są osoby, no ja pamiętam Prodige, nie wiem czy tam pamiętasz, tak?
0: No pamiętam.
1: Tak, placuszki pieczone w Prodigu i tak mówię, patrzenie w to okienko, gdzie mama krzyczała, nie dotykaj, bo się poparzysz, albo babcia.
0: No, czyli to akurat było 27 lat temu. To możemy sobie porównać, co było, a czego nie było. Życie też było wtedy piękne, teraz też jest piękne. Najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi, cieszyli się z takich chwil, jak ta miała miejsce na przykład
1: wczoraj.
0: Czyli
1: oczywiście.
0: To przepiękne zaćmienie słońca. Wiolu, bardzo serdecznie.
1: No wiesz, no fajna jest piosenka, życie jest chwilą, tak? W życiu piękne są tylko chwile, więc
0: i...
1: no...
0: To jest sama prawda.
1: Tak.
0: Wiolu, bardzo serdecznie dziękuję, ściskamy, pozdrawiamy. Kubeczek leci do ciebie, my gramy w Stanach. Zróbcie głośniej. SK2. A ja przypominam, jakby ktoś sobie przypomniał, czego nie było 27 lat temu, albo co było, a dziś nie ma. To 726 826 826 lub Messenger.

0: Ależ duet międzypokoleniowy. Sanok i Kasia Kowalska. Westę 2, 25 minut po 6. Artykuł z nagłówek z prasy dzisiejszej. Prawie emerytka, a figura nastolatki. No i się zastanawiacie teraz, o kim mowa, to powiem, że to jest gwiazda ogólnoświatowa, nie z naszego kraju. Jennifer Lopez, lat 57. Najnowsze zdjęcia, które wrzuciła do internetu, zachwyciły fanów. Dla niej czas się zatrzymał. Takie też tutaj podpisy są. No, niech ona się w końcu zejdzie z tym Krzyśkiem i Biszem, no.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: Jest czwartek, 13 sierpnia, a w Opolu oraz na Opolszczyźnie czeka nas kolejny słoneczny dzień. Może teraz jeszcze jest trochę rzeźko, termometry pokazują 11 stopni, to jednak czekamy na maksymalne dzisiaj 26.

0: 7. Pierwsze zaćmienie słońca od 27 lat za nami. Najbardziej księżyc zasłonił słońce po godzinie 20. Zaćmienie w jednym z warszawskich parków obserwował nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: A co to są za okulary?
2: Jakieś takie podobne do oglądania. Jakby było widać słońce, to by działały.
1: Widać coś?
3: Fotki porobiłem, popatrz. Nie wiem, co w tym jest takiego nadzwyczajnego.
4: No trochę tutaj jakby było widać.
3: Ale co?
4: No tak ta tarcza
3: jest. Co to
4: jest?
3: Ma pokazać?
4: Tak, jest tak nadgryziona lekko.
3: Że to, tak?
4: Tak.
3: I to jest ten fenomen cały?
0: Całkowite zaćmienie było widoczne w Europie jedynie na Islandii, Grenlandii i we Francji. Trwało niewiele ponad 2 minuty.

No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Słońce każdemu nie dogodzi. W zasadzie to księżyc, który zasłaniał słońce. Nie każdemu się podobało chyba to zaćmienie. Ale żyje się dalej, słoneczko dzisiaj świeci. Dzień dobry!

No, pan Oskar. Pan Oskar, jedyny niepowtarzalny pan Oskar. Już pan nawet trzeba mówić. Chociaż bardzo młody człowiek, to trzeba mówić, że to jest pan Oskar. W Radiu SK2 dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czego nie było 27 lat temu. To pod kątem tego zaćmienia, które było wczoraj, bo ostatnie takie pojawiło się właśnie 27 lat temu. Więc ja tylko wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę, możecie dać znać, możecie nagrać głosóweczkę albo nagrać się na naszą radiową sekretarkę na 726-826-826. A ja tymczasem przeglądam sobie dalej internet. Uwaga, hit dla wegan. No, 27 lat temu to tak o tym się nie mówiło, a teraz się mówi. Mięso z sałaty i tytoniu. Proszę bardzo, naukowcy z Londynu wyhodowali zwierzęce białka w liściach sałaty i tytoniu, co może zrewolucjonizować rynek zamienników mięsa. No ja na razie dostrzegam tylko dwie wady takiego mięsa. Będzie z sałaty, czyli za drogie. Będzie z tytoniu, czyli na grilla niezdrowe. SK2.

0: Reggae, czyli chill out, reggae, czyli bujanko. To Messiah w Radiu SK2. Lepsza jego połowa. Znaczy o niej śpiewał. 11 minut zostało do 7. Czego nie było 27 lat temu? Tłumnie dzwonicie, są głosówki, są nagrania na naszej radiowej sekretarce. Słuchamy.
1: Hej, 27 lat temu nie miałem brzucha. Aż takiego wielkiego. Pozdrowienia dla całej SK2.
2: A laptopów, to co, były laptopy?
3: Jasne.
2: 27 lat temu to nie było w planach, że teraz teraźniejsza żona zostanie moją żoną, bo jesteśmy dopiero 22 lata pośród męki pańskiej.
4: Moim zdaniem 27 lat temu nie było SK2. Pozdrawiam z Monachium.
0: O, żeż ty, cwaniaczku, rzeczywiście! Radia SK2 wtedy jeszcze nie było. Czyli jest jeden z aspektów, i to jest potwierdzone naukowo i słyszycie to, że w niektórych właśnie tych aspektach świat zmienił się na lepsze.
5: SK2.
0: Nawet najlepsze polskie hity. Muza, muza.

0: 4 minuty zostały nam do godziny 7. Robert Jansson, Kuba, Badak, Wesce 2. Za chwilę najświeższa porcja newsów. Być może największy cyberatak w historii naszego kraju. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Sprawa My Doctor wróci o 7. Jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, tym bardziej zostańcie z Radiem SK2.
1: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz Opole.
15: Od 12 teraz do 26 stopni zobaczymy dzisiaj na opolskich termometrach. Do tego oczywiście słoneczna pogoda. To się nie zmienia już na Opolszczyźnie od kilku dni. Z tego nasłonecznienia rośnie też temperatura. Jutro słupki termometrów zbliżą się do 30, a w weekend je przekroczą. Zrobi się upalnie i znów trzeba będzie uważać na pogodę. Zerkam jeszcze na drogi i widzę, że te nie korkują się jakoś bardzo. Pamiętajmy jednak o remontach na fragmentach dróg krajowych 45 oraz 46.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
16: Minęła siódma, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych, są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
17: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
18: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
17: Przypomina minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
18: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
17: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
16: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za cyberatakiem stoją obce służby. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora II wojny światowej. Śledczy sprawdzili, czy Karol Nawrocki przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w kompleksie hotelowym należącego do placówki, mimo że mieszkał około 5 km od niej. Miał też nie płacić za ten pobyt.
19: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
16: Tłumaczy Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W połowie lipca w tej sprawie w charakterze świadka został przesłuchany prezydent Karol Nawrocki. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
16: Drugi z rzędu triumf Paris Saint-Germain w meczu o Superpuchar UEFA. Tegoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villę 2-1. Druga wygrana do zera polskich siatkarek. Polki w Memoriale Agaty Mróz w Koszalinie wygrały 3-0 z Francją. Dziś nasza kadra zmierzy się z Włochami. Sport to zdrowie, wiadomo nie od dziś, a jak wynika z badań naukowców z Harvardu, osoby ćwiczące od 90 do 120 minut tygodniowo miały o 13% niższe ryzyko zgonu niż osoby niećwiczące.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Ciężkie czasy dla rządu. Tyle tych afer, ale to i dobrze, i źle, bo słuchajcie, teraz afera z wyciekiem danych. Ona przykryła aferę śmieciową, która przykryła aferę powodziową, która przykryła aferę Szpitala Południowego.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: 3 minuty po 7. Dzień dobry!

0: i w zaciszu domowym można sobie Eski 2 słuchać i na przykład dzwonić do radia.
1: Tu Darek z tej strony, a tablety to były? Chyba raczej nie.
0: Chodzi o to, czego nie było 27 lat temu. No nie było, nie, tabletów rzeczywiście nie było, ale dzisiaj są i można sobie kliknąć elegancko, wejść na stronę SK2 i na przykład na tego mroza, który przed chwilą zagrał, zagłosować, bo już sprawdzam wam, na którym się miejscu plasuję. Mówię o naszej gorącej polskiej dwudziestce, czyli liście przebojów. Najnowsze notowanie już w piątek. O, sprawdziłem. Mrozu na 8 miejscu i trochę spadł. Jeśli podobał wam się ten utwór, możecie mu plusika dać i proszę bardzo, zobaczymy to już jutro. Tak, jutro w piątek po 18:00 lista przebojów, kolejne notowanie, do którego zachęcamy, żeby zagłosować na naszej stronie. SK2

0: 17 minut po siódmej. Wesce 2 cieszyły się ogromnie ze szczęścia gdańskiego zoo, bo tam radość na świat przyszły dwa młode koty pustynne. I podobno gdańskie zoo jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli właśnie koty pustynne i od kilku lat sukcesywnie go rozmnaża. Kibicujmy, żeby to rozmnażanie szło bardzo dobrze, bo patrząc na te upały, które w tym roku odwiedziły nasz kraj, patrząc na to, jak klimat się zmienia, jak to wszystko ma być, to kto wie, czy takie koty pustynne w Polsce nie przydadzą się za kilkanaście lat. A kto będzie ganiał myszy, jak się pustynia w Polsce przez te upały zrobi?
1: Esko.

0: Mroczne Gotham, czyli nasz polski Batman. Metzner w Radiu SK2 robi klimacik, robi nam dobrze. Dobry bity, dobre rymy, już wszystkie masz, dziewczyny, jak to się mówi. 24 minuty po siódmej. Słuchajcie, trzeba przygotować swoje telefony. Można je uruchomić już teraz, bo przecież po 7.30 wrócimy do naszego wakacyjnego cyklu GPS. Czyli gdzie pojechałeś sobie? Jeśli gdzieś jedziecie w tym momencie, albo już odbyliście ciekawą podróż, albo ona się jakby ma na dniach wydarzyć, możecie nagrać głosówkę na Messengera, pochwalić się tą podróżą, albo zadzwonić do radia i też się póki co nagrać na radiową sekretarkę, a po 7.30 i na żywo będę odbierał te telefony na antenie, czyli GPS, gdzie pojechałeś sobie? Nagrywajcie się.
1: SK2.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
4: Poranek w województwie opolskim jeszcze dosyć chłodny, mamy około 12 stopni, jednak temperatura już zaczyna rosnąć i maksymalnie spodziewamy się dzisiaj nawet 26 kresek na opolskich termometrach. Cieplej w kolejnych dniach, a w weekend czeka nas upał. Zerkam jeszcze na ulicę Opola i widzę, że nieco więcej was teraz na Wrocławskiej do Niemodlińskiej, jadąc od cmentarza, także na 1 maja między Rejmonta a Kołłątaja. Pamiętajcie też o utrudnieniach na Krajowej 45 pod Węgrami i Osowcem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
5: Jest 7.30, Michał Przybyła, zapraszam. Dwie osoby nie żyją w wyniku rosyjskiego strzału w Chersonie na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane dronami. Także przez całą noc trwał ostrzał obwodu Dnipropetrowskiego. 5 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali 3 rejony regionu dronami i artylerią ponad 10 razy. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie, ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwszy

0: Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Nasz numer telefonu 726-826-826. Można dzwonić do radia na żywo, bo to nasze wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Są też głosóweczki, są SMS-y. Na początek może SMS, tu anonimowy. Urlop to remont. Jadę do budowlanego. Też można i nawet trzeba, jak gdzieś coś jest zaniedbane. Pierwsza głosóweczka na dziś, słuchamy.
1: Cześć wszystkim, pozdrawiam całe radio. Ja pojechałam sobie do Rumunii z moim mężem na motocyklu. Było świetnie, ta podróż trwała tydzień, ale odliczam już kolejne dni do następnego urlopu. Ratujcie, bo już nie mam totalnie siły. Czekam na Turcję.
0: Ulala, Rumunia, Turcja. Nie, no to by tu siły za bardzo nie musimy dodawać, ale będziemy robili muzycznie co w naszej mocy, żeby poczuć się lepiej. Kolejna głosóweczka od Karoliny. Słuchamy.
2: Cześć. Właśnie jadę do pracy. Jest to mój przedostatni dzień przed urlopem. Jako ostatnia z całej ekipy mam urlop, więc czekam na niego niemiłosiernie. I coś tak mi się wydaje, że te dwa dni w pracy będą najdłuższe w moim życiu. Pozdrawiam.
0: Najdłuższe, ale też jakoś zlecą, to musimy sobie to cały czas powtarzać. Kogo tu jeszcze mamy? O, Jagoda, GPS, słuchamy, gdzie pojechałaś sobie?
3: Cześć. Gdzie jadę? Nigdzie nie jadę. To jest problem czystą. Zafundowałam sobie dzisiaj rano stany lękowe z nerwicą. Pozdrawiam panią dentystkę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie jakoś specjalnie się nade mną znęcać, ale strasznie tego nie lubię. Także no, chętnie bym się z kimś zamieniła. Ktoś chętny? No, pozdrawiam, Jagoda.
0: Pozdrawiamy, Jagódka. Ja raczej niechętna, ale można powiedzieć, że ktoś zęby zjadł na urlopie. Telefon też odbieramy na 726-826-826. Dzień dobry, tu GPS, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A ja siedzę na wacie i grzebię w pitach, także spokojnie pracuję. Bardzo chętnie na kubek Radio Eski się zarekomenduję. Pozdrawiam serdecznie, Teresa.
0: Dziękujemy, Teresko, wszystkiego dobrego. Kolejny telefon, GPS, słuchamy.
5: Wiecie co, ja nigdzie nie jadę. W październiku mojego męża zabieram na Podlasie na 60. urodziny.
0: A gdzie? Jezus, a gdzie
5: to
0: jeszcze raz?
5: To miała być niespodzianka.
0: Ale gdzie?
5: Na Podlasie.
0: Na Podlasie.
5: Tak, Boże, ale to jeszcze 2 miesiące.
0: Dobrze, ale gdzieś pojedziesz. Ważne, że się chwalisz, Marzenka. Żeby was ten nie przestraszył. Duch puszczy.
6: SK2.
0: Kolejne GPS w poniedziałek, bo jutro będzie przecież PKP. Yeah.

8 minut zostało nam do 8. Wars wchodzi na rynek hotelarski. To o tym teraz czytam. Firma znana z obsługi wagonów gastronomicznych w PKP. Teraz chce uruchomić centrum konferencyjno-noclegowe w Warszawie. Mają mieć 50 pokoi i usługi dla klientów biznesowych. Proszę bardzo. I tutaj firma podaje, że jak im się to wszystko sprawdzi, to planują kolejne inwestycje. Myślę, że to się może udać. To może wypalić. Wars ma lata doświadczenia w branży. Oni wiedzą, co robić, żeby ustawiały się do nich kolejki.

Co lubicie robić w czwartek? To będzie pytanie do wejścia do gry w Państwa Miasta. Po 8 zagramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Czyli uwaga, odpisujecie na 726-826-826 w SMS-ie. Co lubicie robić w czwartek albo na Messengerze? Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. I dwie osoby po 8 zagrają.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Sheets Opole.
10: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w Opolu i na Opolszczyźnie. Mimo rzeźkiego poranka spodziewamy się dzisiaj do 26 stopni w naszym regionie. Korzystajmy z tej przyjemniejszej temperatury, bo jutro słupki termometrów zbliżą się do 30. A jeśli napotykacie teraz korki, drodzy kierowcy, to życzę Wam cierpliwości na Waszej trasie. Utrudnienia czekają Was na pewno w związku z remontem na drodze krajowej numer 45 w okolicach Jełowej, Osowca oraz Węgier, a w Opolu mogą się przytykać niektóre ulice w centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole.
11: Minęła 8, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Tragedia na autostradzie A4 w Katowicach na pasie w kierunku Krakowa. Nie żyje 45-letni kierowca pojazdu dostawczego. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii teraz nasz śląski reporter Przemek Kopiejka. Powiedz, co dokładnie się stało.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
11: Na nitce w kierunku Krakowa nadal jest korek. Utrudnienia również po porannym wypadku na A4 pod Kątami Wrocławskimi. Do zderzenia czterech pojazdów doszło na 140 km autostrady w kierunku Wrocławia. Trzy osoby trafiły do szpitala. Ruch odbywa się jednym pasem. Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o listy żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
13: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek. Jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
14: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
13: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
14: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
13: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
11: A do sprawy będziemy wracać.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK2 Sport.
11: GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub, mimo zwycięstwa 2-1 nad HPL-em Tel Awiw, w rewanżu odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To przez porażkę w pierwszym meczu 0-2. Przed nami rajd Barum na Morawach, czyli piąta runda Mistrzostw Europy ERC. Tytuł broni Mikołaj Marczyk, który po czterech rundach zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji. Polak wystartuje z numerem drugim. Trasa liczy 13 odcinków specjalnych i blisko 206 km. Rywalizacja rozpocznie się w piątek.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Prawie 3 minuty po 8, 13 sierpnia w czwartek mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, więc wielkie brawa dla was. Wiem, że dużo jest takich osób, które lewą ręką się posługują głównie. Oni byli poszkodowani, szczególnie w szkole, jak światło padało z lewej strony przez okno. Pamiętacie kiedyś klasę, żeby były po prawej stronie okna?
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Jest też zacne grono osób leworęcznych. Andrzej Duda, prezydent, Andrzej Mleczko, znany rysownik, Krzysztof Penderecki, kompozytor, Wajda, nie ja, Andrzej.

0: Wszystko, co robi, zamienia się w hit. Taki już jest Dawid Podsiadło i gramy go na antenie Radia SK2. Prawie 10 minut po 8. Słuchajcie, egzotyka w Łomiankach. Widziano jeżozwierza.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
1: Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt.
0: A jednak są. W podwarszawskiej miejscowości go zaobserwowano. Spacerował sobie nocą po okolicy. Zwierzak został już odłowiony przez ekopatrol Straży Miejskiej, ale no już są doniesienia o kolejnym jeżozwierzu widzianym w okolicy. Na tę chwilę podobno nie wiadomo, w jaki sposób te afrykańskie zwierzaki pojawiły się na Mazowszu. A to się musiały zdziwić nasze polskie jeże. No ale cóż, jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów, to jeżom nikt nic nie obiecywał. Eska.

0: Wszyscy, którzy słuchają radia SK2, wiedzą, że o około 8, 17, 18, 19, 20 różnie wychodzi. To jest właśnie piękny czas naszej zabawy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Czasem jest śmiesznie, czasem jest poważnie, czasem jest bardzo edukacyjnie, bo nowych rzeczy się dowiadujemy. Jak będzie dzisiaj, to okaże się już za chwilę. Karolina i Ania walczą o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to od was zależy, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktuje do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, bo jest na kole, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Dwa taki, super. Karolinka zacznie. Karolinko, w prawo czy w lewo mam zakręcić dla ciebie?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Trzecia litera alfabetu się wylosowała, czyli litera C. Litera C. Trzecia litera alfabetu, litera C. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Czechy.
0: Miasto.
4: Ciechanów.
0: Znana postać.
4: Czesław Miłosz.
0: Roślina.
4: Czosnek.
0: Kolor.
4: Czerwony.
0: Zawód.
4: Cieślarz.
0: Jak?
4: Cieśla.
0: Cieśla. Dobrze, zaliczą. 6. Będzie punktów dla ciebie. Chyba, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, Karolina, masz 6. Ania, wszystko wiesz, słyszałaś? Co i jak?
5: Wszystko wiem, tak.
0: Wiesz, czym to się je już, tak? Dobrze.
5: Wiem.
0: 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo mi powiedz, czy mam zakręcić.
5: W prawo.
0: W prawo dla ciebie też, dobrze. Ale często ta litera się losuje, no. Już któryś raz chyba z rzędu nawet. Litera I. I z kropką. I 6 punktów do przebicia będziesz miała, Aniu. Litera I. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Iran.
0: Miasto.
5: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
5: I nie ma emocji.
0: Imię.
5: Irena.
0: Roślina.
5: Irys.
0: Potrawa.
5: I... No. I nie mam pomysłu.
0: Indyk jakiś pieczony, czy coś indyk. W tym stylu. No. Mi indyk przychodzi do głowy. O. Jakiś zapiekany, czy coś w tym stylu. Dobra, i nie ma mocni, powiedziałaś, tak? To chyba bajka była, nie? I nie ma mocni. Tak, zaliczymy. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Jakbyś tego indyka powiedziała.
5: Kurde.
0: Wiesz co, później byś miała zawód. Zawód i zawód na i jakiś by się pewnie wymyśliło, nie?
5: Inspektor.
0: Na przykład. I tak to by było 7, a jest 5, a to oznacza, że prezent marzeń leci do Karoliny.
5: Gratulacje.
0: Czyli 6-5. Dość wyrównany pojedynek. Do Karoliny nagroda główna. Do Ani nagrody pocieszenia. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo za udział. Zapraszam pozostałe chętne osoby. Jeszcze jutro w tym tygodniu zagramy sobie w Państwa Miasta o podobnej porze.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: No właśnie, miliony monet od Mroza o pieniądzach teraz, bo pytanie, czy autostrada A2 może być droższa. Odpowiedź brzmi, otóż tak. Od 11 września mają się zmienić stawki za przejazd A2. Cała trasa miałaby nas wynieść 141 zł, jeśli będziemy tradycyjnie płacić kartą lub gotówką na bramkach. To o 3 zł drożej niż dotychczas. Ale jest atrakcja, innowacja. Jeśli numer rejestracyjny samochodu osobowego mamy podpięty pod konto w banku, żeby móc korzystać z tych bramek takich automatycznych, to cena całkowitego przejechania A2 będzie niższa. Wyniesie 135 zł. Czyli o 3 zł mniej niż dotychczas. Więc jak chcemy płacić mniej za A2, to musimy podpiąć rejestrację samochodową do konta. Autostrada najwyraźniej też chce wiedzieć, gdzie trzymamy swoje pieniądze. SK2.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa MechTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczybłydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
10: 26 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro nawet 29, a w weekend 33. Przed nami coraz cieplejsze dni w Opolu i na Opolszczyźnie. Jeśli nie lubicie zbyt wysokich temperatur, no to koniecznie musicie wykorzystać dzisiejszy dzień na maksa. Cały czas będzie słonecznie, wciąż jest sucho, popada dopiero po weekendzie. Na ulicach Opola niewielkie korki i powiedziałbym, że jest spokojnie. Jedźcie zatem ostrożnie i bezpiecznie do celu swojej podróży.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
11: Jest 8.30, Michał Przybyła, zapraszam. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Na miejscu jest nasz wysłannik Marek Hebalweider, który zna szczegóły.
12: Lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do drugiej w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów.
11: Marku, dziękujemy. Ponad 20 tysięcy osób zgłosiło się do pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ciągu niespełna dwóch miesięcy ABW opublikowała ponad 70 ofert na komercyjnym portalu rekrutacyjnym. Agencja szuka m.in. funkcjonariuszy operacyjnych, analityków oraz specjalistów od cyberbezpieczeństwa i informatyki. Rekrutacja jest wieloetapowa i może potrwać kilka miesięcy.

Jak pierwszy raz usłyszałem, to już czułem, że będzie hit wakacji i to się rzeczywiście stało. Sanach w Radiu SK2, a teraz, no cóż, no 2019 rok może, czyli 7 lat temu. Kącik odkurzający, przeglądamy, co działo się właśnie wtedy, 13 sierpnia, o czym pisał internet i prasa. Warszawiacy alarmują, że szczury opanowały kolejne miejsce w stolicy. Po Pradze Południe, gdzie problem jeszcze nie zniknął, szczury zadomowiły się także na Ochocie. Mieszkańcy mówią o watahach gryzoni, które biegają po podwórkach, klatkach schodowych, a nawet wchodzą do mieszkań. Pisał Super Express 13 sierpnia 2019 roku. Szczury, pamiętajcie, to sprytne stworzenia. Wyszły na ulice Warszawy, a więc musiały wiedzieć wcześniej niż my, że nastąpi kryzys mieszkaniowy.

wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza, zbliża się wielkimi krokami. W tym tygodniu kogoś z was wyślemy do pięciogwiazdkowego hotelu w Arłamowie. I o tym teraz. Zostało nam 12 minut do 9. Dzisiejsza zabawa po 15. Jeszcze troszeczkę czasu macie, żeby się zgłosić do naszego quizu wiedzy o Polsce, bo przez cały tydzień robimy wam quiz. Kto w danym tygodniu w tym quizie jest najlepszy, pojedzie do luksusowego hotelu. Wczoraj testowaliśmy Andrzeja. Andrzej odpowiedział poprawnie na 7 pytań. Zadano mu 7 pytań. Czyli na wszystkie pytania, które usłyszał, udzielił poprawnej odpowiedzi. Zatem Andrzej jest nowym liderem tego tygodnia. Żeby pokonać Andrzeja, żeby odebrać mu ten wyjazd do Arłamowa, no to należałoby udzielić 8 poprawnych odpowiedzi, czyli szybko odpowiadać, żeby to 8 pytanie też usłyszeć i odpowiedzieć na nie poprawnie. sk2.pl, zakładka Wygraj, tam można się zgłosić do naszej zabawy, pokonać Andrzeja, odpowiadać. Pytania są zamknięte, jak ktoś pierwszy raz nas słucha i może teraz sobie pomyślał, a może się zgłoszę. Czyli pytania zazwyczaj zadawane są 3 i na nie odpowiadamy tak lub nie. 50-50, jak nie wiesz. Albo strzelisz, albo nie strzelisz. A potem sobie wyjeżdżasz i proszę bardzo, to Bieszczady są, Arłamów, to piękne, góry. Tutaj troszeczkę taki kontrast mamy, bo akurat emigranci grają i na falochronie, ale no jak na Solinie by tam dobrze tam pomieszał tę wodą, to też by jakaś fala powstała, nie?

Można powiedzieć, że to kolejny rozdział Księgi Żywiołów, Wiktoria Kida. Co mi tam, tak twierdzi chyba rząd, mam nadzieję, mam wrażenie, że z takiego założenia wychodzi. 19 milionów danych Polaków wyciekło, a rząd nazywa to incydentem. Wrócimy do tego tematu w newsach o 9:00.

0: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębi. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Sheets Opole.
8: Opole i Opolszczyzna będą dzisiaj słoneczne i ciepłe. To już kolejny taki dzień, kiedy mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze słońcem. Chmur na niebie praktycznie nie ma, a jak są, to niewielkie i na pewno z nich nie pada. Deszcz przydałby się, bo jest bardzo sucho. Susza hydrologiczna trwa już wiele tygodni. Jest szansa na opady po weekendzie, ten jednak ma być upalny. Jutro spodziewamy się 29 stopni w naszym regionie, w weekend około 33. IMGW planuje wydanie alertów przed upałem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole.
9: Minęła 9, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
10: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
9: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Dziecko uczestniczyło w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Do zastrzeżenia numeru PESEL zachęca resort cyfryzacji po gigantycznym wycieku danych medycznych. Wczoraj doszło do największego w historii naszego kraju ataku hakerskiego na firmę MyDoctor zajmującą się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Mimo, że z jej baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów, rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie przestępców stojących za tą kradzieżą. Ze szczegółami Mateusz Chłystun.
11: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji mObywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
9: Mateuszu, dziękujemy. Ponownie otwarty jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy zakończył remont odcinka, który był zamknięty od 3 sierpnia z powodu złego stanu technicznego. W ramach pracy wykonano m.in. nową nawierzchnię szlaku.
12: No, czyli niedźwiedziom się będzie dobrze spacerowało. Ostatnio było głośno o niedźwiedzicy z trzema małymi misiami. Miejcie się na baczności jak gdzieś w góry i miejcie kierownicę czule ujętą w dłonie jak gdzieś w trasie. My dobrze do tej trasy przygrywamy na początek tej godziny. Stachurski, Dawid Wajda, cześć ponownie, 3 po 9. 10 hitów. 10

Każde pokolenie inaczej spędza czas, ale jedno raz łączy. Wszyscy lubimy muzykę i wszyscy też chodzimy na koncerty. Te nowoczesnych artystów dzisiaj, te sprzed lat, też były tłumy. Przecież jak sobie przypomnimy, jakieś retro kasety odpalimy, no to widzicie, że ta muzyka zawsze nam towarzyszyła. I my też chcemy was wysyłać na różne ciekawe festiwale, w różne ciekawe miejsca. Przypominamy o męskim graniu. W przyszłym tygodniu wielki finał męskiego grania w Warszawie i dzisiaj ostatni raz rzutem na taśmę. Ktoś z was zgarnie podwójne karnety właśnie na męskie granie. Kiedy to będzie? Wiem jedno, będzie to po południu. Wystarczy nas uważnie słuchać i wiedzieć, jak się zgłosić, żeby bilety otrzymać. Teraz Ania Maria Jopek.

22 minuty do 10 nam zostały. Demono przygrywa. Ja dalej prasę przeglądam, bo paparazzi podglądają uczestników nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami. Oni już są na salach treningowych, już ćwiczą i na przykład tak podglądnęli córkę Jana Englerta, że teraz jej wypominają, bo Helena Englert po treningu wyszła z sali w ciężkich, skórzanych kozakach, które prawie do kolan jej sięgają, a tutaj podkreślają, że temperatura ostatnio przekraczała 30 stopni. No i ja nie wiem, co jest bardziej kozakiem. But pani Heleny, czy stopa pani Heleny, która w tym bucie w te upały wytrzymała?

0: Polska 2.
1: Autopromocja.
0: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
0: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Kiedyś na wakacyjnych koloniach grała Farba z utworem Chcę tu zostać. Kto wie, czy dzisiaj na wakacyjnych koloniach dla młodzieży nie przygrywa Sobel z utworem Kochasz, taki o wakacyjnej miłości w sam raz. Na finał tej godziny tak wam gramy. Po 10:00 Kasia Grodzka również dobrze będzie wam przygrywała. Ja przypominam, że jeśli ktoś jeszcze w te wakacje się nie zakochał, to szybciutko, pozostało 18 dni wakacji, za 19 rozpoczęcie roku szkolnego.
1: Reklama. Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
7: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Opole i Opolszczyzna będą dzisiaj ciepłe i słoneczne już po raz kolejny, ale jeśli nie lubicie upałów, to musicie wykorzystać czwartek na maksa. Piątego raz weekend znów przyniosą wartości na termometrach bliskie 30 stopni, a dokładnie jutro spodziewamy się 29 kresek, w weekend 33 lub 34 maksymalnie. Z pewnością nie zabraknie alertu drugiego stopnia przed upałem, wydanego przez IMGW.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
8: Minęła 10:00, Michał Przybyła, to są News ESK 2. Jedna osoba ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Około 50 częściowo zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowała wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi nam Sebastian Biok z zabrzańskiej policji.
9: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
8: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami węgierskiego Ferencváros. Fani klubu przyjechali na Śląsk w związku z zaplanowanym na dzisiejszy wieczór meczem ich drużyny z Górnikiem w europejskich pucharach. Polska gospodarka przyspiesza. Według szybkiego szacunku GUS PKB w drugim kwartale tego roku wzrósł o 3,8%. Inflacja w lipcu z kolei wzrosła o 3% rok do roku. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących m.in. w Katanii turystów będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej kolejnej nocy. To, czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie znów przełożony, zależy jednak od Etny i kłębów popiołu wydobywających się z krateru po erupcji. Na miejscu u podnóża wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
10: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy, a wyżej w górach na kilku tysiącach metrów turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
8: Marku, dziękujemy.
11: 2 minuty po godzinie 10. Pani Etno, halo, prosimy o ogarnięcie się. Co to jest za marudzenie i to w wakacje? Tutaj Radio SK2, przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów, a na początek muzyczny, przyjemny duet Sanach i Vito Bambino, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Uwaga, teraz będę oświecała niektórych z Was. W październiku ten wielki hit Anity Lipnickiej skończy 30 lat. Szybko zleciało, prawda? Wszystko się może zdarzyć za nami w Radiu SK2, oczywiście Anita Lipnicka. Nie ma lekko u naszych przyjaciół ze słonecznej Italii. Etna marudzi, jak już wiemy, loty odwołane, a jeszcze do tego można dostać mandat za zjedzenie cukinii w aucie. Proszę bardzo, już tłumaczę, o co chodzi. W regionie Friuli pewna pani dostała mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy. Kobieta twierdzi, że to nie był tam żaden telefon, tylko właśnie plaster smażonej cukinii, który sobie gryzła. Sprawa przeszła już chyba przez wszystkie instancje włoskiego sądu. Uzbierało się kilkaset euro kosztów procesowych, no bo jakoś nikt nie chce pani uwierzyć w to tłumaczenie, że to był tylko taki posiłek. Jak ta sprawa się skończy, nie wiadomo. Póki co jedno jest pewne, to będzie najdroższy plaster smażonej cukinii w historii włoskiej kuchni.

Czy pośpiech w tworzeniu muzyki może przynieść cokolwiek dobrego? A i owszem, gdy w 1975 roku Budka Suflera wykańczała swój debiutancki album, czyli Cień Wielkiej Góry, terminy goniły, a brakowało ostatniego utworu. Dosłownie tuż przed wejściem do studia nagraniowego Rumold Lipko i Krzysztof Cugowski kończyli komponować muzykę, a Adam Sikorski dopisywał ostatnie słowa do zwrotek. Czy tak napisany kawałek może się podobać? Oczywiście, i to bardzo, bo piosenka zyskiwała na popularności wraz z kolejnymi latami. Przed wami jest taki samotny dom.

To nowość w Radiu SK2, Zalia i Tylko kochaj mnie. I ja myślę, że słowo ciałem się stało, bo Zalia jest obecnie u piku swojej popularności, co oczywiście osiągnęła bardzo ciężką pracą. No i

0: tej pracy będzie jeszcze więcej pod koniec sierpnia, bo przed Zalią aż dwa występy w Operze Leśnej. To oczywiście podczas Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia weźmie udział w koncercie Top of the Pop, a ostatniego w duetach Letniej Nocy. No, szykuje się wielka muzyczna uczta, a my to wszystko będziemy dla Was relacjonować na antenie Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
5: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.

0: tych panów też usłyszymy podczas Top of the Top Sopot Festival, dokładnie ostatniego dnia festiwalu, tego najbardziej rockowego, no bo kiedy indziej by jak najbardziej pasowało. Lady Punk, zostawcie Titanica, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. No właśnie, przed nami newsy, a po godzinie 11 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
13: Piątek lub poniedziałek może być co dla niektórych dniem wolnym od pracy, a to z powodu, że 15 sierpnia wypada święto, także weźcie pod uwagę, że możecie na przykład nie załatwić urzędowych spraw w okolicach najbliższego weekendu. Ten będzie dosyć upalny, spodziewamy się 33 stopni w Opolu. Dziś bardziej komfortowo, maksymalnie do 26, ciepły będzie też piątek, możliwe 29 kresek na opolskich termometrach. Mamy lato i trwają wakacje, a wraz z nimi podróże, także szerokości na waszej trasie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
14: Minęła 11, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na kolonii w Gorlicach. Policję o sprawie zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą na nich, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
15: Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu miejsca jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii, bo tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa, żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
14: Mówiła Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim. Nie żyje maszynista i jego asystent, poinformowały ukraińskie koleje. Przed uderzeniem pociąg zmierzał w kierunku stacji, gdzie miała zostać przeprowadzona ewakuacja pasażerów ze względu na rosyjski ostrzał. W momencie uderzenia w pociągu znajdowało się 340 pasażerów. Zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce, a bilans na froncie w ostatnich godzinach znów jest tragiczny. 7 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych tylko w ciągu ostatniej doby. Zlikwidowali nielegalny sklep z e-papierosami. To funkcjonariusze z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sklep działał za pomocą szyfrowanych komunikatorów i portali społecznościowych. Mundurowi zabezpieczyli ponad 12 tysięcy jednorazowych e-papierosów, ponad 100 sztuk płynu do e-papierosów oraz blisko 400 tysięcy złotych w gotówce.
16: Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do 5 lat lub obie te kary łącznie.
14: Powiedziała nam Edyta Chabowska z podkarpackiego KAS. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty budżetu państwa wyniosłyby 1 700 000 zł.
0: Ciepłe pozdrowienia wysyłamy dziś wszystkim leworęcznym, bo dziś ich święto w kalendarzu. Ja przyznam szczerze, że ja lewą ręką to lewo umiem podrapać się po nosie, więc naprawdę podziwiam każdego leworęcznego człowieka na tym świecie. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Ewa Farna, muzycznie dla Was na początek dziesiątki najlepszych polskich hitów. No.

0: SK2 Opole.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ślad i zespół Gombi. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. Za to na ślad historii trafili naukowcy w Budapeszcie, bo na Dunaju wydobyto prawie że nienaruszony motocykl i to z czasów II wojny światowej. Co ciekawe, była w nim amunicja. Ogólnie jego stan, jak na 80 lat spędzonych pod powierzchnią wody, jest naprawdę świetny. A to, słuchajcie, dzięki warstwie mułu, która bardzo szczelnie go przykryła i ochroniła. No, daje do myślenia, nie powiem. Wychodzi na to, że najlepszym kosmetykiem odmładzającym i zabezpieczającym też na świecie wcale nie są jakieś drogie kremy, tylko zwykłe, rzeczne błotko.

zgadzało jak najbardziej, bo sprawdziłam. W gorącej polskiej dwudziestce Julii nie ma, jest za to dwóch Dawidów, Zuzia, Wiktoria, Ola, Oskar. No piękne imiona, naprawdę piękne, a ich kawałki jeszcze piękniejsze. SK2.pl, ci wszyscy wykonawcy, których wymieniłam, czekają na wasze głosy w

0: Gorącej polskiej 20. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mówisz, nabiał na siebie.

0: 2,55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2+1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębi. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na jurapark.krasiejów.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Mój absolutny ulubieniec z Irenki od Zuzi, że tak to ujmę, etc. na Disco Oceanach. Gramy wam w Radiu SK 2, dokładnie 3 tygodnie i 1 dzień. Dzieli nas od koncertu finałowego Sanach na PGE Narodowym. No można powiedzieć, że ten występ można też uznać jako takie zamknięcie letniego sezonu koncertowego. Bardzo przyjemna kropka nad i. Przed nami newsy w samo południe.
1: Reklama.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
5: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
14: Zbliża się południe, przy mikrofonie w Opolu wciąż Kacper Michalak. Zobaczmy, co czeka nas w pogodzie. Dziś mamy kolejny słoneczny dzień, temperatura wyniesie maksymalnie 26 stopni. Cieplej jutro oraz w weekend, możliwe 29, a potem nawet 34 kreski na opolskich termometrach. Brakuje niestety deszczu, na Opolszczyźnie jest dosyć sucho. Miejmy nadzieję, że prognozy na nowy tydzień się sprawdzą i nad Opolem pojawi się więcej deszczowych chmur. Tu chodzi o równowagę.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
15: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. W wykradzionej bazie danych firmy MyDoctor są dane co najmniej jednego ważnego polityka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Łącznie hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma. Resort zapewnia, że jak dotąd dane nie zostały upublicznione.
16: To są dane, które mają charakter wrażliwy, to są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
15: Wciąż jednak nie ma ich na stronie bezpiecznedane.gov.pl, na której możemy sprawdzić, czy wyciek dotyczy bezpośrednio nas.
16: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca, ale robili to lekarze. Lekarze, którzy są administratorami tych danych, lekarze i placówki ich.
15: Resort nie ujawnia, czy złodzieje danych zażądali okupu od państwa. Podkreśla jednak, że Polska nikomu okupu płacić nie będzie. Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Nie żyje jedna osoba. Policja ustala tożsamość ofiary. Ogień pojawił się przed południem w mieszkaniu na 6 piętrze przy ulicy 3 Maja. Część mieszkańców trzeba było ewakuować. Żadna z tych osób nie potrzebowała pomocy medycznej. pokazy, loty widokowe i zabytkowe samoloty. W ten weekend w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza odbędzie się air show. Impreza organizowana jest z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego, mówi jego członek Andrzej Sarata.
1: Przez wiele godzin pokazy lotnicze. Po raz pierwszy w historii lotniska w Łososinie Dolnej będą to pokazy nocne. Będzie kilkadziesiąt maszyn od odrzutowca LIN-2 poprzez polskie Iskry. Taki szczególny samolot, który wsławił się w II wojnie światowej, czyli P-51 Mustang, też pojawi się na naszym niebie.
15: W trakcie imprezy nie zabraknie też koncertów.
0: Mamy południe, to chyba dobry czas, żeby odpalić aplikację mObywatela i zastrzec swój PESEL. No tak potencjalnemu złodziejowi możemy dać po łapkach jeszcze zanim spróbuje wziąć na nas kredyt. Dość mądrości na teraz, czas na muzykę polską, najlepszą bryzkę na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: K2 Opole. Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Toast za nasze błędy wznosi Ryszard Rynkowski, a w jego świecie nie ma absolutnie żadnych błędów, są tylko wkrętki. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Ja do pani Magdaleny się dotelefonowałam z jutrzejszego wyjazdu autokarowego do Niemiec.
2: No.
1: Kłaniam się, proszę pani, system autokarowy po tej stronie, zakrzyczona Iwona. Zapytanie, proszę pani, odnośnie walizek. Pani będzie miała tylko te do autobusu, czy jeszcze te do luku bagażowego autobusu?
2: Do luku i torbę podręczną mam.
1: Bo wie pani co, ja bym podała numer telefonu do kierowcy, który będzie państwa wiózł, bo nie z Niemcem, bo jest taka sytuacja, że on akurat pokłócił się ze swoją dziewczyną tutaj z Polski. Po czterech latach wraca do Niemiec i dlatego wszystko to, co miał tutaj w Polsce, będzie też transportował tym autokarem, którym pani będzie jechała. I trzeba się z nim dogadać, czy jeszcze państwa rzeczy weźmie.
2: Nie ma takiej opcji, żebym ja się dogadywała, bo ja płacę za bilet, mam możliwość wzięcia dwóch toreb albo jednej do 30 kilo.
1: Ale moment,
2: i to jest
1: proszę pani, no to mówię do pani, jest sytuacja, proszę pani, otwarta, tylko teraz trzeba się dogadać z kierowcą, bo tak, jeżeli on będzie brał tą meblościankę, co on obiecał, to może na przykład pani bagaż wziąć tam do szafek, do półek i się zmieści wtedy.
2: Myślałam, że mi powie, że mi odpowie, że nie mogę wziąć.
1: No wie pani, jeżeli będzie takie duże, że on tego nie zmieści?
2: Proszę panią, nie, ja mam dwie torby, które nie mają tak do 13-14 kilo, bo jedną nie chcę pakować, bo wiem, że jest ciężko kierowcy brać.
1: No może zróbmy tak, bo ja wiem, że kierowca będzie też wiózł tą swoją pralkę, którą kupił w Polsce, ładowaną od góry. Czy pani bagaż by się zmieścił na przykład do tej pralki ładowanej od góry, to ja bym zasugerowała, żeby pani się tak z nim dogadała, żeby ten swój bagaż dała do jego pralki, a on tą pralkę załaduje już do siebie.
2: Jedna torba wejdzie do pralki od góry, a druga jest po prostu podłużna, taka bardziej, jakbym powiedziała, większa.
1: Czyli ewentualnie
2: dłuższa.
1: By pod sofę mógł wziąć.
2: Tak, dokładnie wejdzie, proszę pana, tak. Proszę panią, tak.
1: Trzeba się po prostu dogadać z kierowcą, gdzie on te pochowa, bo on bierze te swoje całe rzeczy, typu meblościankę, typu pralkę, typu jeszcze sofę bierze, bo się
2: to
1: wyprowadza.
2: Wszystko wejdzie,
1: do mamy wraca.
2: Proszę panią, wejdzie nawet i do szufladki i do pralki, tu nie ma problemu.
1: Tylko trzeba się dogadać, dobrze.
2: Tak jest.
1: Podaję numer telefonu.
2: Tak.
1: Proszę koniecznie zadzwonić, proszę pani, do Pauliny.
3: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu Esko.
2: Jejku, kochany, nie, Paulina.
4: Nosel wkręca.

który zadebiutował na festiwalu w Opolu w 1986 roku. I co ciekawe, Alicja Majewska podjęła decyzję o występie z tą piosenką zaledwie tydzień przed samym festiwalem, bo właśnie wtedy otrzymała ją od duetu twórców, czyli Włodzimierza Korcza i Wojciecha Młynarskiego. Wcześniej piosenkę odrzuciła inna piosenkarka, czyli Danuta Błażejczyk. Odkryjemy miłość nieznaną w wykonaniu Alicji Majewskiej podbiła serce publiczności i z miejsca stała się hitem.

0: Świeżynka w Radio SK 2 bez końca od Oskara Cymsa. My lubimy, jak muzycy szukają inspiracji, tworzą nowe rzeczy. Z tym szukaniem inspiracji zespół Organek zaszedł, słuchajcie, aż w rejony Arktyki. Panowie są już w okolicach Spitsbergenu, gdzie mają zagrać kameralny, akustyczny koncert. Obok stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wszystko zostanie uwiecznione na filmie dokumentalnym. Będzie też nowy singiel, a całe to zamieszanie jest po to, żeby zwrócić uwagę na problem topniejących lodowców. Naprawdę świetna, świetna inicjatywa. Oby dzięki niej topniały tylko serca fanów Organka. W zachwycie nad nowym singlem oczywiście.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₺0,79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendów.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Zespół Perfect. Kołysanka dla nieznajomej w Radiu SK2. Można się kołysać w lewo i w prawo, a jak już zatoczycie pełne kółko, to pomyślcie, kogo ze składu męskiego grania, tegorocznego oczywiście, zaprosilibyście na niedzielny obiad. Wiem, ciężki wybór między Zalią Vito Bambino i Igorem Herbutem, ale najciekawsza odpowiedź po godzinie 13 zgarnie u mnie podwójne karnety na wielki finał męskiego grania w Warszawie. Na wasze odpowiedzi czekam na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: Świeci słońce, wiatru praktycznie nie ma i jest ciepło. W tym momencie w Opolu 23 stopnie. Czekamy na maksymalne dzisiaj 26. W kolejnych dniach opolskie termometry będą pokazywać wyższe wartości. Przed nami piątek z temperaturą do 29 stopni oraz upalny weekend. Temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni Celsjusza. W tym momencie nie powinno być większych utrudnień w poruszaniu się po stolicy województwa opolskiego. Widzę pojedyncze korki na skrzyżowaniach.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
15: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Śląsk. Jest areszt i zarzut usiłowania zabójstwa dla trzech mężczyzn, którzy w Jaworznie oblali benzyną i podpalili 17-latka. Chłopak jest w śpiączce, mówi Anna Kacprzak z policji.
16: Doznał poważnych obrażeń, około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
15: A zatrzymani to mężczyźni wieku od 18 do 20 lat. Szybka ścieżka na SOR-ach dla pacjentów i mniej obciążeń dla lekarzy. Taki ma być efekt ustawy, której projekt przygotowali ratownicy medyczni. Dawałaby im większe uprawnienia do samodzielnego podawania niektórych leków czy zlecania badań, mówi Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych.
17: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie tak zwanej niebieskiej i zielonej, czyli takiego niskiego priorytetu. Musi się ktoś tymi pacjentami na tej poczekalni jeszcze wcześniej zająć. No nie może to być wszystko na głowie lekarza. Lekarz tego nie ogarnie.
15: Projekt jest w trakcie konsultacji. We wrześniu autorzy odbędą kolejne spotkanie z resortem zdrowia. Problemy kolejorza, mecz na Wyspach Owczych pod dużym znakiem zapytania. Piłkarze Lecha Poznań nie mogą na razie dotrzeć na spotkanie z Klaksvik. Wieczorem mają rozegrać rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczorajszy lot nie odbył się ze względu na mgłę. Dziś zawodnicy wsiedli do samolotu, ale na miejsce nie dotarli. Dlaczego o tym Natalia Krystek?
1: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vagar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19:30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wysp Owczych, będzie wtedy 18:30.
15: UEFA nie ogłosiła na razie decyzji w sprawie przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
0: Tu Radio SK2, minęła 13, ale wam zadałam zagwostkę. Zalia, Igor Herbut czy Vito Bambino. Kogo z tego składu męskiego grania zaprosilibyście na niedzielny obiad i też dlaczego? Najciekawszą odpowiedź nagradzam podwójnymi karnetami na finał męskiego grania w Warszawie. Piszcie na Messengerze SK2, a ja gram wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

0: kto oglądał nigdy w życiu, ten zawsze będzie pamiętał o tym pięknym, romantycznym finale i tej piosence właśnie od Edyty Bartosiewicz. To opowieść na antenie Radia SK2. No właśnie, jeżeli chodzi o opowieść związaną z karnetami, które mamy dla Was na finał męskiego grania, to właśnie teraz rozgrywa się taki finałowy rozdział tej pięknej opowieści i do tego finałowego rozdziału dopisała swoją historię Basia, która jest ze mną. Cześć Basieńko.
1: Witam serdecznie.
0: Basiu, pytanie brzmiało następująco. Kogo byś zaprosiła na niedzielny obiad z tego pięknego składu męskiego grania? Masz do wyboru Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino.
1: Zaprosiłabym Zalię, dokładnie bym ją zaprosiła do Ostrołęki, gdyż poczęstowałabym ją tradycyjnym polskim schabowym ziemniakami i mizerią, ale w szczególności rejbakiem, czyli taką kurpiowską potrawą słynną tutaj u nas w Ostrołęce. To jest taka babka ziemniaczana pieczona i my po prostu bardzo lubimy tą babkę, jest na każdym festynie.
0: Aż zgłodniałam, jak słyszę
1: to naprawdę, nawet jest w środku ze skwareczkami, musi być też łyżka śmietany, łyżka smalcu, pieczona w piekarniku na blaszce.
0: Nie, no ja myślę, że Zalia by była bardzo...
1: Ja bym ją tak podkluczyła, nakarmiła.
0: Właśnie!
1: I oczywiście jeszcze na koniec by dostała kurpiowską wycinankę. O. Taką też naszą regionalną wycinankę.
0: Myślę, że na pewno by to doceniła. Zalia jest też bardzo kreatywna, no i świetna z niej dziewczyna, to na pewno. Słuchaj, to jeszcze się chciałam ciebie zapytać, bo to są dwuosobowe karnety na ten finał męskiego grania. Kogo weźmiesz ze sobą?
1: Mojego męża, Bartosza.
0: Dobrze, czyli okej, no to w takim razie już zdradziłam oczywiście, że te podwójne karnety lądują w twoje ręce, Basiu. Można się ucieszyć właśnie, dokładnie
1: bardzo
0: tak.
1: Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Ostrołęki i Hrubyszowa.
0: O, bardzo piękne pozdrowienia poleciały od Basi. Basia zgarnęła ostatnie dwa karnety na wielki finał męskiego grania już w przyszły weekend w Warszawie. No i kręci się to piękne męskie granie, ale powiem tylko tak w tajemnicy między nami, że to nie są jedyne zaproszenia, które dla Was mamy, więc warto zostać z Radiem SK2.

Zespół Kombi twierdzi, że jesteśmy spóźnieni. Kochać cię za późno. Gramy wam w Radiu SK2. Za to spore opóźnienie w swojej podróży na rewanżowy mecz eliminacji Ligi Europy zaliczają właśnie piłkarze Lecha Poznań. Mecz z Klaksvík ma się odbyć dzisiaj wieczorem na Wyspach Owczych. Kolej już w ogóle miał tam dolecieć wczoraj, ale z powodu mgły kurs został odwołany. Dzisiaj z kolei piłkarze już wylecieli z Polski, ale po 2 godzinach lotu musieli lądować w Norwegii. Bardzo pechowe te Wyspy Owcze.

0: choć moim zdaniem to się po prostu nie mogło udać, tak? Owce i koziołki na jednej murawie, no trawę to nie starczy dla wszystkich.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Tutaj! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: Leroy

0: zrobimy szarpaną karkówkę?
1: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
2: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Nie no, wstydu to nie ma, choć faktycznie gramy wam przed epoką wstydu od zespołu Warius Manx i Kasi Stankiewicz, a ja na wstyd mam jedynie słuszną reakcję, czyli powiedzenie: niech się wstydzi ten, kto widzi. Za to kocham nasze polskie porzekadła, są naprawdę bardzo uniwersalne. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: Połowa czwartku w Opolu i na Opolszczyźnie już za nami. Warto zatem pomyśleć o popołudniowym wypoczynku. Pogoda jest bardzo przyjemna. 26 stopni pokazują termometry w naszym regionie. Do tego oczywiście jest słonecznie. To słońce będzie nam towarzyszyć także w kolejnych dniach, ale temperatura będzie wyższa. 29 stopni w piątek, w weekend nawet 34. Deszczu w prognozach na ten moment nie widać, ale sytuacja może się zmienić w nowym tygodniu. Po upałach przychodzą przecież burze i zmienia się aura.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
15: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Wiele wskazuje na to, że Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
16: Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że Marcin Romanowski najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego potwierdził wcześniej, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
15: Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Telefon w ręku i brak kasku o włos od tragedii w Gliwicach. 15-letnia rowerzystka trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem. Na szczęście nie ma poważnych obrażeń. Tuż przed wypadkiem nastolatka patrzyła w telefon, a na głowie nie miała kasku, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
17: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze.
18: Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.
15: Przypominam, od czerwca osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek używania kasków w czasie jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Nawrockiego. Sprawa dotyczy grafiki nawiązującej do postaci Shreka, bohatera popularnego filmu animowanego. W ubiegłym roku radny PSL-u z Radomska zamieścił w internecie przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Shrek gdzie? Dziś Wojciech Ślusarczyk mówi, cytuję: przez myśl mi nie przeszło, że ktoś może to zinterpretować jako atak na majestat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
12: Mamy 2 minuty po godzinie 14. Tak słucham tych newsów. No dorośli ludzie. Właśnie, dorośli ludzie. Mam dla was godzinę z 10 najlepszych polskich hitów bez reklam, a wśród nich podróż muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Z wyczuciem. Natalia Kukulska. To piosenka Światło czuła w Radiu SK. Dwa. Empatią i uczciwością za to wykazały się dwie mieszkanki włoskiej Bolonii. Panie znalazły woreczek z kwotą 86 tysięcy euro ukryty w starej komodzie porzuconej gdzieś przy osiedlowym śmietniku. Po kilku miesiącach odnaleziono prawowitego właściciela tegoż mebla, no i panie otrzymały należne znaleźne. Z tej historii płynie, no niestety, taki morał, że bardzo dokładne sprzątanie mebli, no po prostu.

wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

Najlepsze rzeczy powstają z przypadku i to powiedzenie idealnie pasuje do jednego z wielkich przebojów Krzysztofa Krawczyka, bo przez przypadek wyszło tak, że kompozytor Jerzy Trzciński wyrobił się ze swoją pracą, a autor tekstu, czyli Jerzy Klejny, ze swoją został w tyle. W ten sposób Krzysztof Krawczyk zaśpiewał do melodii, używając przypadkowych słów i sylab, czyli na tak zwaną rybkę, efekt murowany przebój, czyli byle było tak już teraz w Radiu SK2.

0: To najnowsza propozycja od Przony i Nit w Radiu SK2, singiel Daj Mi Znać. To ja też wam daję znać, że jeśli kręci was oglądanie spadających gwiazd, to naprawdę świetnie się składa, bo w wielkim finale Zabawy Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was w miejsce idealne do obserwacji nocnego nieba, czyli do pięciogwiazdkowego hotelu Arłamów. Nie dość, że pod nosem luksusy, to jeszcze niedaleko macie tak zwany Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. Tam warunki do obserwacji nieba jak marzenie. A kto chce przytulić taki wyjazd, ten zostawia zgłoszenie na sk2.pl i po 15 czeka na telefon od Kingi Warygi, bo będzie was przypytywała w quizie o Polsce.
1: SK2. Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
13: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
14: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
12: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
13: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
14: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
15: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: I po reklamie.

0: myślę, że równie dobrze tę piosenkę mogłoby śpiewać Zaćmienie Słońca, no bo jednak potrzeba tego błękitnego nieba, żeby docenić tę całą magię, która się wydarzyła wczoraj. Zespół ma nam oprócz błękitnego nieba. Gramy wam tuż przed godziną 15 w Radiu SK2. O 15 wiadomości warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo, wakacje dla całej rodziny, naprawdę całej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując 2, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Lato i wakacje trwają. Opole i Opolszczyzna dzisiaj w pełnym słońcu z temperaturą maksymalną wynoszącą 26 stopni. Cieplej jutro oraz w weekend, natomiast nowy tydzień ma przynieść lekkie ochłodzenie oraz chmury i deszcz. Opady się przydadzą, bo wciąż jest sucho jak pieprz. Zanim na Opolszczyźnie pojawią się jakieś krople, to musimy przetrwać kolejny upał. W sobotę i niedzielę termometry w Opolu mają pokazać 34 stopnie. Parasole się przydadzą, bo chronią zarówno przed słońcem, jak i deszczem.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
14: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka, działania śledczych i miejska kontrola. To po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
15: Pani prezydent zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
14: Placówka zapowiada też instalację nowych urządzeń.
15: Prezes spółki został zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
14: Przypomnę, 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Przez kilka minut leżał na dnie basenu. Dziecko zmarło po 2-tygodniowej walce lekarzy o jego życie. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnę, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiSu o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
16: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
14: Mówił minister obrony narodowej. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości i poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących m.in. w Katanii turystów będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej w nocy. To zależy od Etny i kłębów popiołu wydobywających się z krateru wulkanu. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajter.
11: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy, a wyżej w górach na kilku tysiącach metrów turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
14: A według MSZ-u na Sycylii utknęło około 200 Polaków.
17: Tak się składa, że mamy 2,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i nie dość, że ja wam takie gram, to jeszcze już za chwilę. Kolejna szansa, żeby powalczyć o pobyt w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów. No bo warto o to walczyć. SK2.pl, tam możecie się zgłaszać. Już za chwilę kogoś z was przypytam z wiedzy o Polsce, ale najpierw gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: SK2.
17: A godzinę 15 rozpoczynamy z zespołem Wilki na zawsze i na wieczność już teraz.

0: Obejrzeć wschód, przedłużyć lato o jeden dzień, gips i go ostatni dzień lata, z nami to jest możliwe, bo my pokazujemy, że Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy Was na wyjątkowe weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach. No i już czas, żeby powalczyć o kolejny taki pobyt.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: A dzisiaj o pobyt właśnie w takim luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów będzie walczyła z nami Kinga. Cześć, Kingo.
3: Cześć.
0: Jak tam u ciebie? Co porabiasz?
3: Wracam z pracy do domu.
0: A, czyli rozumiem, że już teraz będzie przerwa, odpoczynek i relaks.
3: Tak, dokładnie tak.
0: No właśnie, bo ty w swoim zgłoszeniu napisałaś, że ty, Bieszczady, no masz do nich taki szczególny sentyment. Byłaś tam jako mała dziewczynka i zawsze tak. chciałaś tam wrócić, tylko nigdy nie było na to czasu lub okazji. I chciałabyś, dokładnie. Żeby ta okazja się w końcu pojawiła? No to słuchaj, my dajemy tak. ci możliwość, żebyś o ten pobyt powalczyła. Przed nami quiz z wiedzy o Polsce. Jeśli chodzi o pytania, masz 30 sekund, żeby na te pytania odpowiedzieć. One są tak skonstruowane, że odpowiadasz na nie tak lub nie. Co ważne, zaczynam liczyć czas w momencie, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Wtedy ten czas zaczyna już płynąć. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, jasne.
0: Dobrze, no to w takim razie zaczynajmy. Czy Edyta Górniak wygrała Eurowizję?
3: Nie.
0: Czy Odra jest drugą rzeką co do wielkości w Polsce?
3: Tak.
0: Czy Jasna Góra znajduje się w Częstochowie?
3: Tak.
0: Czy Poznań jest stolicą województwa śląskiego?
3: Nie.
0: Czy Białowieża słynie z żubrów?
3: Tak.
0: Czy Krzysztof Krawczyk śpiewał w zespole Truba Duży?
3: Tak.
0: Czy Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla?
3: Tak.
0: Czy Polska należy do strefy euro?
3: Tak.
0: Nie. Dobra, zaliczamy pierwszą odpowiedź. Poczekaj chwileczkę, ja już sobie tutaj podliczam, sprawdzam. Moja droga, odpowiedziałaś na 8 pytań, z czego, uwaga, na wszystkie poprawnie. Ta pierwsza odpowiedź w tym ósmym... Poczekaj, bo ja sobie tu sprawdzam, jeszcze chwila. Nie należy, tak, rzeczywiście, to przepraszam bardzo, mamy 7 poprawnych odpowiedzi na 8. Bo rzeczywiście tutaj ósme pytanie było, powiedziałaś tak, to jest pierwsza, która została zaliczona, a niestety odpowiedź brzmi nie. Więc mamy tutaj 7 na 8, no jest tutaj też Andrzej, który ma 7 na 7. Co będzie w piątek, to się okaże, słuchaj Radia SK2, ja już dzisiaj mogę ci powiedzieć, że zdobyłaś taką naszą nagrodę gwarantowaną, a jest nią zestaw kosmetyków firmy Ziaja. I tę nagrodę już dzisiaj ode mnie dostajesz, więc nie wypuszczamy cię z pustymi rękoma.
3: Dziękuję bardzo.
0: Super, dziękuję ci bardzo, trzymaj się w takim razie, życzę ci miłego dnia.
3: Dziękuję.
0: A my, moi drodzy, gramy dalej. To jest jeszcze szansa, żeby do tej zabawy się zgłosić. Polska jest najfajniejsza. Radio SK2.pl. Tam zaglądacie, tam wypełniacie formularz i działacie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Jej mango, jej wakacje zdecydowanie pachną i mają smak mango. Sylwia Grzeszczak i jej najnowszy numer właśnie Mango. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w imieniu Anny Łobockiej.
1: Wraca CPN. Ceny paliw niżej zaczną obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. Według premiera paliwa stanieją około złotówki na litrze. Więcej o tej decyzji w newsach o 16. Teraz Holandia. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka jest rannych. To w wyniku eksplozji w porcie w Rotterdamie. Lokalne media informują, że do wybuchu doszło przy zbiorniku gazu. Jego przyczyna nie jest na razie znana. A na koniec jeszcze historia z Wenecji. Jedna z mieszkanek, która została ukarana za korzystanie z komórki podczas jazdy, twierdzi, że zamiast smartfona w ręku miała plasterek smażonej cukinii. Sąd pierwszej instancji nie uwierzył w te tłumaczenia i kazał zapłacić jej mandat i prawie 500 euro kosztów sądowych. Oskarżona zapowiedziała już dalszą batalię w Sądzie Najwyższym.

0: Zakopower i Boso, tak wam gramy 19 minut przed godziną 16. Boso będziecie mogli śmiało chodzić w ten weekend, bo pogoda ma dopisywać, naprawdę ma być ciepło w całej Polsce. No już jutro 27 stopni na termometrach, w sobotę 31, tak od 28 do 32 stopni nawet, jeśli chodzi o całą Polskę, a w niedzielę również 29. Pełne słońce, zero deszczu, miejmy nadzieję, że ta prognoza pogody się nie zmieni. Natomiast ja wiem, znam jedną rzecz, która na pewno się nie zmieni. Będą to najlepsze polskie hity, bo z nimi wracam do was za chwilę. Będzie m.in. Ania Karwan i W to mi graj.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką

0: Do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Anuszka. Tak kończymy godzinę 15, a jeżeli ktoś z Was chciałby usłyszeć Krzysztofa Zalewskiego na żywo, to będzie taka możliwość, bo on pojawi się na Top of the Top w Sopocie. No i właśnie, my w przyszłym tygodniu będziemy mieć dla Was wejściówki na ten festiwal, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie.
1: Reklama.
2: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Dziś 26 stopni w Opolu, w niedzielę nawet 35. Tak właśnie będzie rosnąć temperatura w kolejnych dniach w województwie opolskim. Przed nami upalny weekend, jeden z bardziej obleganych przez turystów. Z powodu święta 15 sierpnia możemy cieszyć się dodatkowym dniem wolnym od pracy. Wykorzystajmy ten czas na maksa, bo przed nami ostatnie dwa tygodnie tegorocznych wakacji. W nowym tygodniu będzie chłodniej, podobnie jak dzisiaj, więc wciąż ciepło. Może też jakieś chmury z deszczem się pojawią.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Dobre informacje dla kierowców na początek. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, zapowiedział premier Donald Tusk.
11: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
10: Maksymalne ceny paliw codziennie będzie ustalał minister energii, ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej, mówi wiceprezes sądu w Łomży Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska.
12: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
10: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
12: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
10: Przypomnę, w niedzielę czterolatka została schwytana w koc przez kilku mężczyzn po tym, jak spadła z balkonu piątego piętra. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu, ojciec przebywał za granicą. Już jutro w Szczecinie największe wydarzenie tego lata. Mowa o żaglach 2026. Żaglowce z Europy już cumują po dwóch stronach Odry, a na lądzie, na Łasztowni i Wałach Chrobrego pojawią się atrakcje, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
13: W piątek zaczniemy chórem Politechniki Morskiej i zespołem WW i później będziemy mieć Oskara Cymsa, będziemy mieć zespół IRE i gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Po koncercie Dawida będziemy mieć piękny pokaz dronów.
10: A święto żagli w Szczecinie potrwa do niedzieli.
0: 2,5 2,5 minuty po godzinie 16. Już za chwilę pierwszy numer, który gram wam o 16, to Monika Lewczuk i Zabiorę Cię Stąd. To dla wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby Monika zabrała ich z pracy. No to gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Ula.
1: Perfekt i raz po raz, a już teraz Jeżombek prawdę nam wszystkim powie o kieszonkowcach.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Lato, wakacje, no to wiadomo, Rzym, Wenecja, pizza, lody i kieszonkowcy. Tak jest, bo choć my jaramy się zdjęciem z Panteonem, to oni naszym portfelem. I to dosłownie. Polska ambasada we Włoszech opublikowała kampanię z mocnym hasłem: ty masz zdjęcie z Panteonem, a oni twój portfel. I trzeba przyznać, że działa to na wyobraźnię. Chodzi o to, że we włoskich turystycznych miejscowościach jak Rzym, Florencja czy Wenecja kieszonkowcy nie mają urlopu, oni są w pracy, a nasz paszport, gotówka czy karta to dla nich jak trofeum. Ambasada daje parę prostych rad. Nie noś przy sobie fortuny, nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie, szczególnie w kamperze na dzikim parkingu. I najważniejsze, nie epatuj złotem, smartfonami, smartwatchami, torebkami od Gucci'ego, bo potem zamiast wspomnień z wakacji, masz wspomnienie z posterunku policji. Więc pamiętajcie, we Włoszech trzymajcie portfele blisko serca i to nie tylko w sensie emocjonalnym, bo jak mawiają Włosi, la dolce vita jest super, póki nie okazuje się, że ktoś swoje vita osłodził sobie na nasz koszt.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2. SK2.
4: Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: ale oni dobrze grają. Kuba i Kuba, dość. Mam nadzieję, że wy nas nie macie dość. My przychodzimy do was ze skrótem najważniejszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Prezydent podpisał ustawę, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy. ORP Wicher został zwodowany w Zatoce Gdańskiej. Rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. Wicher to pierwszy z trzech zamówionych okrętów w ramach programu Miecznik, które w przyszłości będą podstawową siłą bojowej polskiej floty. Od 11 września wyższe stawki za przejazd A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. O złotówkę więcej niż obecnie zapłacą kierowcy za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady. Spółka Autostrada Wielkopolska wprowadzi promocję dla osób korzystających z systemu wideotollingu.

0: Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: I po reklamie.
4: Najlepiej.

0: elektryczne gitary i killer. Tak kończymy godzinę 15, 16, przepraszam bardzo, 16. Po godzinie 17 kolejne najlepsze polskie hity, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata. A ja już teraz przychodzę do Was z pytaniem, jakie macie plany na weekend, bo ja wiem, że dla wielu ten czwartek jest już piątkiem. Dzień wolny odbieramy sobie zazwyczaj w piątek, więc część z Was zaczyna właśnie długi weekend. No to chwalcie się, co zamierzacie robić? Piszcie na Messengerze Radia SK2. Ja mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
11: Popołudnie w Opolu trwa w najlepsze, być może jest Was trochę więcej teraz na opolskich ulicach, ale poza tym czwartek mija spokojnie, również pod względem pogody. Dziś słonecznie i 26 stopni teraz, jutro więcej, a weekend znów ma być upalny. Nie wiem, czy da się przygotować na upały, ale chociaż spróbujmy. Kilka gorących dni na Opolszczyźnie już mieliśmy w tym roku i być może te będą teraz ostatnimi. Do końca wakacji pozostałe 2 tygodnie, mogą być one chłodniejsze, ale też przyjemne.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
12: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw znów pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa mogą być tańsze nawet o złotówkę, a to cieszy kierowców.
13: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
12: A kolejna odsłona programu CPN będzie obowiązywała od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie objęła nadzorem śledztwo w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoktor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż. O szczegółach Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiadomo o źródle tego ataku.
14: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
15: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
14: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
12: Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klaksvik dojdzie więc do skutku. Po ogromnych problemach z podróżą kolejusz zagra dziś o 21.45 czasu polskiego. O szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
16: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Wagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Copenhagen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21:45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
12: Teraz to wszystko. Na kolejne newsy w Radiu SK2 zapraszam o 18:00.
0: Dwie i pół minuty po godzinie 17:00 to jest ten moment, kiedy wychodzicie z pracy i jednak czwartek okazuje się piątkiem. Rozpoczynacie długi weekend. No to ja pytam was, jakie macie na ten długi weekend plany? Piszcie, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, zostawcie też głosówki. Mam bidony Radia SK2, które idealnie przydadzą się jeszcze na te wakacje. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Czekam na wiadomości, a w tak zwanym międzyczasie gram Lemon i napraw już teraz.

0: Kasia Kowalska i Nobody, to wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pytam, co u was, jakie macie plany na ten wydłużony weekend, bo wiem, że są tacy szczęśliwcy, którzy mają już od jutra wolne i korzystają z długiego świątecznego weekendu. I tak ma na przykład Ola, która będzie świętowała swoje urodziny i jedzie na wycieczkę do Torunia, a także do teściów. No, taki obiad u teściowej to może się udać, o ile obie panie nie będą się za dużo odzywać.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Budka, suflera i taki tango. Dziękujemy ci, Olu, za wiadomości. Mamy oczywiście dla ciebie bidon Radia SK2, a na wasze wiadomości cały czas czekam. Piszcie, jakie plany na weekend.

0: projektowane z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale Czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: I po reklamie.

0: Tap, Sand and Grace i Dach. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Duet idealny, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, oni na pewno się pojawią.
1: Reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję na niewygodnym dla reżimu Putina mężczyźnie, a poinformował o tym premier. Na ławie oskarżonych 32 osoby. Ruszył proces grupy przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy. Płatności za narkotyki nabijano na kasę fiskalną, m.in. jako zapłatę za owoce, wykorzystując przy tym niższą stawkę podatku VAT. Już w ten weekend w Nowej Słupi ruszają kultowe dymarki świętokrzyskie. U stóp Łysej Góry nie tylko zapłoną ziemne piece, mówi Szymon Orzechowski, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego.
5: Możemy zobaczyć rzymskich legionistów, gladiatorów, piękne rzymianki ubrane w tradycyjne stroje.
4: A wieczorami scenę przejmą muzyczne gwiazdy.
0: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. Napisał do nas Arek i prosi o pozdrowienia dla wszystkich rolników, którzy aktualnie mają żniwa i którzy bardzo mocno i ciężko pracują. No to pozdrawiamy i gramy tak, żeby wam również było przyjemniej. Najlepsze polskie hity. Kinga Berga, witam i zapraszam.
6: Eska.

City Love i Warszawa. A jakby tak wyjechać z większego miasta i pojechać na wieś? No właśnie, otóż okazuje się, przypominam, że sierpień jest miesiącem dożynek. A dożynek to jest takie ludowe święto plonów, gdzie no oczywiście spotykają się panie z kół gospodyń wiejskich. One tam gotują, szykują, ale także świętują zakończone żniwa. No i jak się na takie dożynki pojedzie, to naprawdę sobie można nie dość, że dobrze pojeść, tak po polsku, tak naprawdę, no to można też poczuć klimat wsi. Taki fajny. Można też zobaczyć różne występy lokalnych artystów i wiele, wiele innych, no ale przede wszystkim te polskie potrawy. One kuszą najbardziej. I okazało się, moi drodzy, że pojawiła się taka specjalna mapa dożynki.pl, gdzie można znaleźć informacje, gdzie w dany weekend odbywają się właśnie dożynki. Są zaznaczone wszystkie miejscowości. Jest też taka możliwość, że jeżeli wy wiecie, że dożynki w jakiejś gminie się odbywają, to również możecie tę informację tam dodać. Dożynki.pl, tam odsyłam, jeśli nie macie planów na weekend, no bo takie dożynki to jest wydarzenie, które warto odwiedzić. Wrócicie z pełnym portfelem, bo te potrawy są tanie, ale z dodatkową wagą też.

0: Wideo i wszystko jedno, a już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, właśnie, a my przenosimy się do roku 1991, bo to właśnie wtedy powstała jedna z najważniejszych ballad w dorobku zespołu Jam. Wiecie, o jakim numerze mowa? Tak, dokładnie. To Sen o Wiktorii. No i tutaj Wiktoria to niekoniecznie ta jedna, jedyna, wyjątkowa, ale wolność. Tytułowa Wiktoria to jest takie uosobienie wolności, za którą tęskni autor tekstu. Słowa choćby o Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach, no pokazują taki dość bolesny kontrast między marzeniem a rzeczywistością. No to co? Słuchamy tego wyjątkowego numeru. Jam i Sen o Wiktorii już teraz w Radiu SK2.

0: Nie powinniśmy. Eksperci alarmują, powinniśmy dużo chodzić. Od 8 tysięcy kroków dziennie do nawet 10 tysięcy, tyle powinniśmy robić. Większość z nas ma pracę siedzącą, a to oznacza, że tego ruchu jest zdecydowanie mniej, więc warto chodzić na spacery. 20 minut, w sumie to już 19, prawie zostało nam do godziny 19. Jeśli nie macie planów na wieczór, no to ja proponuję spacer, ale koniecznie ze słuchawkami i z Radiem SK2, bo ja będę grała kolejne najlepsze takie polskie hity, które będą ten spacer wam umilać. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sylwia Grzeszczak, ale także Lady Punk.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: I po reklamie.

0: Kobranocka i Kocham Cię jak Irlandię. Nie to, żeby coś, ale może właśnie ten numer w Radio SK2 spowoduje, że swojej drugiej połówce powiecie Kocham Cię. Podobno eksperci mówią, że mówimy te dwa słowa za rzadko, że powinniśmy mówić często. To proszę bardzo, ja przypominam i gram dalej. Po godzinie 19 kolejne najlepsze polskie hity, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Blerła

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
4: Godzina 19 na zegarkach, my rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem SK2 i z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą, no wczoraj o tej porze szykowaliśmy się do zaćmienia słońca, do tego, żeby je oglądać, obserwować, bo ostatnio było takie 27 lat temu. Swoją drogą pojawiły się w internecie zdjęcia, że molo w Brzeźnie ledwo wytrzymało. Tyle osób obserwowało właśnie stamtąd zaćmienie słońca. A już dzisiaj słońce w pełni i najlepsze polskie hity także. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.
4: Kombi i Avignon już teraz w Radiu SK2. Tak rozpoczynamy godzinę 19.

mrozu i nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radiu SK 2, 15 minut po godzinie 19, a ja przeglądam sobie teraz internet i właśnie dostrzegłam pewien taki chwytliwy tytuł. Katarzyna Skrzynecka chwali się greckimi wakacjami u boku umięśnionego męża i 14-letniej córki. Pozazdrościć? No pogody, patrząc na to, co aktualnie dzieje się w Polsce, trochę możemy pozazdrościć, choć w weekend już zmierzają do nas bardzo ciepłe dni, nawet już jutro ma być bardzo ciepło. No, patrząc na to, że zapowiada się długi weekend, no to zazdrościć wolnego też nie powinniśmy. No, męża to już kwestia gustu. Tak samo jak gust muzyczny, choć w Radiu SK2 staramy się trafić w każdego gusta. Najlepsze polskie hity grają dalej, Patrycja Markowska i Świat się pomylił już teraz.

0: ale to jest dobre. Jeremi Sikorski i Nowość, czyli Ada, to numer dla jego żony. Ale to jest słodkie, ale to jest fajne. Swoją drogą Jeremi zajrzy do nas do studia Radia SK2 i opowie o wrażeniach po nominacji do Bursztynowego Słowika. Tak, tak, bo to właśnie on jest jednym z nominowanych w nagrodzie właśnie w walce o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. I już wkrótce, za niecałe 2 tygodnie, będziemy mogli właśnie tam Jeremiego Sikorskiego na tej scenie zobaczyć. Ale nie tylko, będzie też wiele innych gwiazd, a my w przyszłym tygodniu rozdajemy Wam wejściówki właśnie na Top of the Top Sopot Festiwal, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagany.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. Jeśli chodzi o pracę w Radio SK2 w ten weekend, będę z wami, będę wam towarzyszyć w ten długi weekend, więc mówię wam do usłyszenia. Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia już w sobotę.
1: Reklama.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie SK2 Opole. SK2 Opole.

0: Najnowsze polskie hity.
1: Polskie hity.
0: Możemy się rozstać. Nie będę ci

0: pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: Wszystko dwa.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: chcesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Chcę kiedyś chyba robić kres, płynie wzdłuż.
1: SK2 Opole. SK2 Opole.